nie zmykł. Chcecie zjeść aj mój plucik, a weselno syn łocić. Chcecie zjeść moją skryniu, a zjedzenie ja mać w synu. Chcecie zjeść moją podlachu. Tak na to trzeba odwahu. Hup.

0: hej, miau, hosianku pięknie, miau, w klejanku to jest twój osud i jak osud. Ani wraski na brzysie kula, ty jak kobliżek, doufam, że budesz lautko moje, doufam, że budesz uspokojen.
1: Kac,